0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome. Today we will celebrate Father's Day, and also we'll welcome summertime that starts today, June 21st. So have wonderful Father's Day, and also beautiful, full of good times and sunshine summer. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj uczcimy Dzień Ojca i jednocześnie powitamy lato, które właśnie kalendarzowo rozpoczyna się dzisiaj. Dzisiaj niedziela, 21 czerwiec. Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa, Marty i Teodora. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią "Kiedy ranne wstają zorze", śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Halina Kunicka piosenką Lato, Lato rozpoczyna nasz program na powitanie lata.

0: George Salowi w imieniu State Meats Market i całego personelu przesyła życzenia wszystkim ojcom. Happy Father's Day from State Meat Market. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez State Meats Market w Parma. Jak wiemy, w State Meats znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meats oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów przepysznych sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona. Pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meats pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do State Meats kierunkowy 216-398-0183. Bernard Władysz, cztery córy miał tata.
1: Cztery córy miał tata, stary mlynarz ze Zgierza, stary mlynarz ze Zgierza. Każda piękna, bogata, każda chciała żołnierza, każda piękna, bogata, każda chciała żołnierza. Stary mlynarz kawalarz takie wydał orędzie, takie wydał orędzie, która chce mieć wojaka, niego sama zdobędzie, która chce mieć wojaka, niego sama zdobędzie. Więc najstarsza Jadwiga, chorza dziewka i mila, chorza dziewka i mila, poszła siecią na morze, marynarza złowila, poszła siecią na morze, marynarza złowila. Najsprytniejsza zaś Ganka wzięła owsa i ścianka, wzięła owsa i ścianka i zwabiła kasztanka, a z kasztanka

0: dimineața!
1: Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Jest wiele powodów, dla których warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton, telefon 216-341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma, 5986 Ridge Road, telefon kierunkowy 440-886-0200, 886-0200. In time of need, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland, 216-341-0940, or Golubski Funeral Home in Parma, 440-886-0200. Also, Golubski is available for need and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland and in Parma, and have a wonderful, blessed Father's Day from Golubski family. Krzysztof Cwynar śpiewa piosenkę Polskie Kwiaty.

Pamiętam, jak na łące zbierało się kaczeńce, robiło się wianuszki na głowę, bukieciki. Miło wspomnieć. Najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca przesyła rodzina Żebrowskich. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni.

We love pierogi, lubimy pierogi na co dzień i od święta. I na każdą uroczystość o każdej porze roku są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights, telefon 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Dobrze jest wiedzieć, że sobie znaczą pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, bardzo smaczne, gotowane na miejscu i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów, przesyła życzenia z okazji Dnia Ojca, pozdrawia całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy również smacznego.

to są nam pieśń, wybuduję dom, śpiewał Janusz Laskowski. Kronika żalobna. 9 czerwca pożegnała się z tym światem świętej pamięci Ryta Golubski, dożywotnia, aktywna, oddana parafianka sanktuarium świętego Stanisława w Cleveland. Świętej pamięci Ryta Golubski, uczynna, pełna uroku pani, była widziana na wszystkich uroczystościach parafialnych i polonijnych. Spotykaliśmy ją również pełną ciepła i życzliwości do ludzi na obiadach w Polsko-Amerykańskim Centrum Kultury. Przychodziła zawsze albo w gronie rodziny, albo w gronie przyjaciół z sanktuarium świętego Stanisława. Dla każdego umiała znaleźć dobre słowo, życzliwość i szczery uśmiech. Była dobrym, uczynnym i hojnym człowiekiem. Wspomagała parafię, polskie organizacje i polskie programy radiowe, ranny i wieczorny. Jesteśmy jej zawsze wdzięczni i będziemy ją pamiętać w modlitwie. Będzie zawsze żyła w naszej pamięci. Pogrzeb świętej pamięci Ryty Golubskiej odbył się we wtorek, 16 czerwca z sanktuarium świętego Stanisława na cmentarz Kalwarię. Rodzinie i przyjaciołom świętej pamięci Ryty Golubskiej przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia. Pokój jej duszy. Aria ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki śpiewa Andrzej Fiolski.

0: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with a Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

0: Discount Dragmar to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Dragmar posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Dragmar jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Dragmar jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.
1: Wishing a happy and blessed Father's Day to all the dads from everybody at your neighborhood Discount Drug Mart.

Dziękuję Ci, tato, za Twoje serce, troskę i dobro. Dziękuję Ci, Twoje dzieci, że ich mądrze i z miłością wychowałeś. Za wszystkie Twoje trudy i starania dzisiaj składają Ci serdeczne podziękowania. Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja.

No cóż, jak lato, to i pszczółki. Zapraszam Państwa do słuchania mojego wieczornego programu w każdą niedzielę o 9 wieczorem na WKSU, H like Halina, D jak Danuta, 4, HD4. Idea Stream Public Media w każdą niedzielę o 9 wieczorem. Jeżeli jest trudno Wam znaleźć, proszę poprosić wnuka albo córkę lub syna i na pewno Wam pomogą, jak można ten wieczorny program słuchać poprzez internet. I jeżeli ktoś ma iPhone albo iPad albo komputer, WKSU HD4 Idea Stream Public Media w każdą niedzielę o 9 wieczorem. Zapraszam.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług. I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.

Spoza vrch polany, słoneczko wychodzi. Spoza vrch polany, słoneczko wychodzi. Budaczowom dworem, budaczowom, dworze z mesjaczkom sa schodzi. Budaczowom dworem, budaczowom, dworze z mesjaczkom sa